zdecydowany, ale pojedyncze stój na ten paru wasz mąż. Ili miał to naszym balasiem, a mieszkiński balik w maszyn, on prawie zjedzie się raz. Brawo, Mokrelca.